0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
1: Magazyn Polski. To publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
2: Polonijny Dzień Dziecka. Zakończenie roku szkolnego w ogólnokrajowej uzupełniającej Szkole Polskiej w Przedszkolu na Węgrzech. Co trzeba wiedzieć o tej szkole i o tym, jak się do niej zapisać? No i naturalnie o zbliżających się wakacjach. Gościem audycji jest dzisiaj pani Anna Lang, dyrektor tej szkoły. Minęła godzina 13.30. Jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a za szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Muzycznie jest z nami olsztyński czerwony tulipan. Rozpoczynamy.

0: wiadomości.
1: 11 czerwca Dom Polski i Kościół Polski w Budapeszcie odwiedzili uczestnicy 6 edycji rajdu szlakiem kurierów tatrzańskich. Rajd ten w dniach od 12 do 17 czerwca odbywa się na szlaku Warszawa-Zakopane-Budapeszt. 19 czerwca odbędzie się zamknięcie roku szkolnego w Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkole Polski i Przedszkolu na Węgrzech. W dniu 20 czerwca Samorząd Polski w Miszkolcu organizuje polsko-węgierski piknik rodzinny i przyjaciół w Garadnej. 21 czerwca w niedzielę o godzinie 12 Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział OHE 11, zaprasza do budapeszteńskiego Domu Kultury na otwarcie wystawy fotograficznej Żywe obrazy pochodzącej z zasobów Fundacji 9 Sił. Od 22 do 29 czerwca we Władysławowie nad Bałtykiem odbywały się będą tegoroczne wakacje z Bogiem, których organizatorem tradycyjnie jest Polska Parafia Personalna na Węgrzech, tym razem przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Józefa Bema na Węgrzech. Dzień Węgierskiej Polonii w tym roku odbywał się będzie 27 czerwca w Budapeszcie. O godzinie 14 rozpocznie się msza święta w Bazylice Świętego Stefana, a o godzinie 15.10 przejście w asyście orkiestry dętej Antropol do Centrum Kultury Orontis, gdzie odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród. Zgłoszenia udziału w święcie można kierować na adres olko@polonia.hu. Od 21 do 27 czerwca uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej Uzupełniającej przebywali będą na dorocznym obozie językowym w Balatonfejnwesz. 27 czerwca z udziałem Polaków Dzień Narodowościowy odbywał się będzie w 17 dzielnicy Budapesztu. 28 czerwca o godzinie 11.45 Stowarzyszenie Katolików Polskich pod wezwaniem świętego Wojciecha i Polska Parafia Personalna na Węgrzech organizują spotkanie upamiętniające 70. rocznicę wybuchu w Polsce poznańskiego czerwca 1956 roku, które odbędzie się przy kopijniku znajdującym się przy Kościele Polskim w Budapeszcie. Do 30 czerwca w siedzibie NEP w Budapeszcie można oglądać wystawę zatytułowaną Zniszczone miasta Poznań-Budapeszt 1956, która została przygotowana w językach węgierskim, polskim i angielskim. 26 w ostatnią niedzielę lipca odbędzie się tradycyjny doroczny odpust na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, czyli w Darenku. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych na nabór podstawowy, pierwszy etap, w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny plus Aktywny Student. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja oraz inne, m.in. Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja. Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja do 30 sierpnia bieżącego roku. W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia uczniowie Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej na Węgrzech przebywali będą w Borach Tucholskich na obozie językowym organizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Klanza. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Seyczesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem 4 pory roku. Kolejna wystawa w Galerii Płot znajduje się przy ulicy Ohe 11 w 10 dzielnicy Budapesztu. Również za sprawą Ambasady Polskiej, Polskiej Organizacji Turystycznej i Polskiego Domu Kultury na Węgrzech. A jest to wystawa na temat Polska nieoczywista. Oczywiście wystawa plenerowa, którą można oglądać przez całą dobę. Tyle bieżących informacji. Dzisiaj w zupełnie innych warunkach, taki trochę opóźniony Dzień Dziecka, ale polski, proszę Państwa. Jesteśmy w 18 dzielnicy, a ten Dzień Dziecka zorganizowały obydwie szkoły, samorząd stołeczny, samorządy 17 i 18 dzielnicy, chyba Polonia Nowa jeszcze. A moim i Państwa gościem jest pani dyrektor Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej Przedszkola, pani Anna Lang. Pani dyrektor, co przygotowaliście Państwo na dzisiaj?
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Na dzisiaj na szczęście dołożyliśmy się do tej wielkiej uroczystości i sfinansowaliśmy planetarium, w którym dzieci młodsze mogą obejrzeć film o dinozaurach, a starsze o II wojnie światowej. Mogą się poczuć w oku cyklonu, że tak powiem. Oprócz tego, jak zwykle, szkoły przygotowały obie dużo ciekawych atrakcji. U nas można malować.
1: No ja widziałam takie stoiska bardzo ładne, tu przed chwilą przechodziłam.
0: Tak, dokładnie. Jola Hardy, nasza plastyczka, w tym roku wymyśliła taką niespodziankę dla dzieci, że na sznurku jest butla z farbą, trzeba ją puścić i dołem wylewa się farba i maluje różne geometryczne wzory. Bardzo ciekawe doświadczenie.
1: I wszystkich naokoło.
0: Tak, i wszystkich naokoło, bo przy okazji dzieci malują buty i co się da. Ale przeżycie bardzo ciekawe. Dużo mamy zajęć, prac ręcznych, będziemy mieli niespodziankę dla dzieci, zabawy bum bum rurkami. Mamy jak zwykle koło fortuny, gdzie można odpowiedzieć na pytania i wygrać słodkie nagrody.
1: A poza tym muzykę, którą szczęśliwie teraz jest troszkę ciszej, ale są również zespoły chyba innych narodowości. Także są zespoły również i młodzież, taka młodzież mniejsza. Widzę, że pląsa i się znakomicie bawi. Dzień dziecka, dniem dziecka. Ale już tuż, tuż zakończenie roku szkolnego w waszej szkole.
0: Tak, i jak zwykle jesteśmy bardzo zdziwieni, zaskoczeni, że ten kolejny rok tak szybko minął. Ani się obejrzeliśmy, był wrzesień, rozpoczęcie roku, a tutaj już szykujemy się do wakacji.
1: Proszę Państwa, zanim powiemy, jak można się do Państwa zapisać, porozmawiajmy może o tym, jaki był ten rok dla szkoły.
0: No, jak zwykle pracowity, bo oprócz tego, że uczymy języka polskiego i wiedzy o kraju, staramy się stworzyć taką atmosferę, żeby nasi uczniowie czuli, że są w społeczności polonijnej, żeby nie tylko używali języka, ale także, żeby mogli przeżyć dużo ciekawych wydarzeń, poznać historię Polski, bo mieliśmy edukatorów z Instytutu Pamięci Narodowej, jak zwykle z bardzo ciekawymi zajęciami.
1: Lekcja historii, to niedawno lekcja, była.
0: Tak, żywa lekcja historii, jak zwykle była u nas pani z warsztatami muzycznymi, metodą Kodaja. Dzieci śpiewały, uczyły się polskich ludowych piosenek, więc dużo było. Na Boże Narodzenie przyjechał zespół z Ciężkowic i pięknie nam ubarwił naszą Wigilię, przyśpiewali przecudne kolędy. Był i Turoń, i Gwiazda, więc naprawdę nastrój był cudowny.
1: Prezentacja polskich tradycji i zwyczajów. Tak. Oglądaliśmy w internecie chociażby.
0: Tak, tak, to było ciekawe, bo już w Polsce zapewne nie wszędzie te tradycje przetrwały, natomiast na południu Polski właśnie są bardzo, bardzo żywe, więc cieszyliśmy się. Na wizytę tego zespołu mieliśmy bardzo udany dzień szkoły poświęcony miastu Gdyni, Andrzejowi Wajdzie i Mieczysławowi Fogowi, więc mieliśmy konkurs piosenki, który cieszył się dużym powodzeniem.
1: I dzieci
0: konkurs...
1: znają piosenki Foga?
0: Foga nie, ale położyliśmy nacisk na piosenki morskie, na szanty i na piosenki harcerskie. I dzieci bardzo chętnie występowały. Był też konkurs filmowy. Dzieci reżyserowały i pisały scenariusz do filmów związanych właśnie z Gdynią. A oprócz tego był konkurs plastyczny o Gdyni.
1: Proszę Państwa, dużo, dużo, nie tak dawno było w Grecji obóz językowy.
0: Tak, już po raz trzeci nasza młodzież pojechała do Grecji, gdzie spotyka się z młodzieżą z Anglii, z młodzieżą polonijną i tam mają okazję rozmawiać tylko po polsku i wymieniać swoje doświadczenia. doświadczenia, przeżycia z różnych krajów. Obóz jak zwykle bardzo udany.
1: A skoro o obozach mowa, to niedługo dwa różne obozy jeszcze u Was. Zwyczajowy, bez którego życia szkoły nie ma, w Balaton Fenves. I jeszcze jeden, też nie ma życia, obóz z Klanzą.
0: Tak, zgadza się. W tym roku jedziemy nad Balaton, jak zwykle do Balaton Fenves. Kontynuujemy temat morski i później nasza młodzież,
1: no tak,
0: dzieci.
1: Bo to węgierskie morze, proszę tak. Państwa, jakby słuchacze w Polsce, żeby sobie tak uzmysłowili.
0: Dokładnie, także program mamy przygotowany właśnie typowo taki morski. I no i dzieci jadą na obóz ze Stowarzyszeniem Klanza już tradycyjnie od lat prawie 10. Tym razem w Bory Tucholskie, przepiękna okolica, lasy, jeziora, ośrodek, więc na pewno wrócą zadowoleni, tym bardziej, że no program tam też jest zawsze bogaty.
1: Proszę Państwa, tam bardzo piękne Bory Tucholskie, znamy osobiście. Może zdradźmy tajemnicę, na czym polega Wasza przyjaźń z Klanzą?
0: Nasza przyjaźń zaczęło się w ten sposób, że ja jeździłam na szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Oni organizowali szkolenia dla liderów lokalnych ośrodków metodycznych. Mi się ta idea bardzo spodobała i się zgłosiłam. I przez wiele lat jeździliśmy się tam szkolić. I na jednym ze szkoleń poznałam panią Lucynę Bzowską, która jest prezesem Stowarzyszenia Klanza z Bogatyni. I tak się polubiłyśmy, że ona nam zaproponowała właśnie 15 miejsc na tych obozach, które oni organizują już od lat 20.
1: I oni tu przyjeżdżają, dzieci?
0: Byli, tak, chyba byli raz u nas, teraz asystenci mieli ochotę przyjechać, a Lucyna razem z mężem przyjeżdżają do nas regularnie i nas szkolą z różnych ciekawych metod pracy, z tańców ludowych, więc ta nasza współpraca jest, no, trwa od wielu lat i jest taka, powiedzmy, bardzo zażyła.
1: Proszę Państwa, gdyby ktoś nie bardzo się orientował, bo tak, wszyscy wiedzą, że są dwie szkoły w Budapeszcie, dwie szkoły polskie, o tym mówię. Jedna szkoła jest szkołą przy Ogólnokrajowym Samorządzie Polskim, instytucją tego samorządu, druga jest szkołą ambasadzką. Natomiast ta Wasza szkoła, to jest szkoła o tyle inna zupełnie niż wszystkie inne, bo mieści się na terenie całych Węgier tak naprawdę, z siedzibą w Budapeszcie. Jak to jest?
0: Właśnie tak jest, mamy siedzibę w Budapeszcie i 10 oddziałów na terenie całego kraju i chcemy po prostu dotrzeć do tych rodzin, które potrzebują kontaktu z Polską, z językiem, żeby też mieli możliwość uczestniczenia w życiu naszej społeczności. Nie muszą, na miejscu mogą się zgłosić, mamy oddziały w Pycz, mamy w Debreczynie, z większych miast w Solnoku, w Ceglidzie, w Wesprym, w Budakeszi, w Gdyni, także dużo, dużo. Teraz mamy nowy oddział w Budapeszcie, parę ulic dalej. Ogólnokrajowy samorząd pomógł nam rozwiązać problem miejsc, bo w ubiegłym roku zgłosiło się więcej uczniów niż mogliśmy przyjąć.
1: Sporo was jest?
0: W Budapeszcie właśnie jest nas sporo, jest nas najwięcej w Budapeszcie, więc mogliśmy przyjąć tylko 100 uczniów, a zgłosiło się więcej, więc w tym roku wspólnie z Ogólnokrajowym Samorządem zadbaliśmy o to, żeby powiększyć, zwiększyć liczbę miejsc w naszej szkole i to w taki sposób mogliśmy rozwiązać na razie, że będziemy mieli oddział w szkole Janikowskiej Ewa, niedaleko od nas.
1: Mhm. Czyli też na Kybani to zostanie, ale...
0: Dokładnie, wszystko zostanie.
1: Proszę Państwa, to jest szkoła, w której jak się zacznie w przedszkolu, to można skończyć maturą.
0: Dokładnie tak. Zaczynamy od 3 lat i kończymy na 18 i wyżej nawet.
1: W Budapeszcie jest kilka polskich przedszkoli czy grup przedszkolnych. Jak Państwo znajdujecie cel takiej grupy? Jakie jest zainteresowanie?
0: No w przedszkolu też zwiększyliśmy liczbę miejsc, bo też była taka sytuacja, że zgłosiło się więcej dzieci niż mogliśmy przyjąć. Mieliśmy 21 miejsc w przedszkolu, teraz mamy zwiększone do 38, więc przychodzą do nas dzieci regularnie na zajęcia. Panie nasza Justyna Potis, Jola Hardy, nasza siostra Stasia dokładają wszelkich starań, żeby te zajęcia były bogate, urozmaicone, żeby się dzieci mogły uczyć języka poprzez taniec, poprzez plastykę. Siostra Stasia prowadzi zerówkę, więc uczy dzieci już sylab, bawią się tam, także duże jest zainteresowanie.
1: A poza tym, proszę Państwa, wydaje mi się, że to wygodna sprawa, bo przychodzi dziecko do szkoły, starsze dziecko, a młodsze dziecko do przedszkola.
0: Zgadza się, rodzice tak to rozwiązują, czasem nawet te młodsze jeszcze, ale nie szkodzi, niech się przyzwyczajają do nas.
1: To ile was w sumie jest na całej Węgrzech?
0: W sumie w tym roku szkolnym było 182 uczniów i przedszkolaków.
1: Bardzo pięknie, jak się do Państwa można zapisać, bo widzę w internecie jeszcze rekrutacja trwa. Jak to wygląda?
0: Tak, rekrutacja trwa w ten sposób, że na naszej stronie internetowej jest arkusz zgłoszeniowy, który należy wypełnić właśnie poprzez stronę elektronicznie. Ten arkusz jest wysyłany na adres mailowy podany przez rodzica, później to trzeba wydrukować i oboje rodziców muszą podpisać zgodnie z przepisami prawnymi. I oprócz tego należy wypełnić jeszcze oświadczenie o narodowości, to niestety tylko ręcznie można zrobić. Więc to też należy wydrukować, podpisać i przynieść do nas do szkoły i przyjść do nas, serdecznie zapraszamy.
1: Pytają często w internecie, a co się płaci za to?
0: Nic się nie płaci. Nasza szkoła jest w systemie oświaty węgierskiej, jest finansowana przez państwo węgierskie. Oceny, które dzieci u nas zdobywają w szkole, mogą być dopisywane do świadectw węgierskich. Dzieci mogą mieć dopisaną ocenę też do arkusza ocen. To zależy od decyzji rodzica. Jeżeli rodzic wyraża taką wolę, to można. Nie jest to obowiązkowe. U nas 90% rodziców korzystają z takiej możliwości. A oczywiście w liceum to już ma duże znaczenie, ponieważ kto przychodzi do naszej szkoły, uczy się języka polskiego, potem może się zgłosić na maturę z języka polskiego, która po pierwsze jest traktowana jako egzamin B2, a po drugie, uczniowie otrzymują dodatkowe punkty, które potem mogą zostać wykorzystane na uczelniach węgierskich. Prawda, nie na wszystkich, ale są takie, które na przykład doliczały nawet 30 punktów.
1: O, bardzo ładnie, proszę Państwa, 30 punktów, wyobraźcie sobie.
0: Tak, to jest ważne i nasza młodzież no, świadomie przychodzi, bo ma cel, ma ważny cel, żeby zdać maturę.
1: Macie już Państwo absolwentów, którzy studia pokończyli.
0: Tak, niestety 20 lat już nam minęło, 21 rok, więc jesteśmy dumni, że nasza młodzież, zdolna jest ta nasza młodzież, czego bardzo się cieszymy.
1: Przychodzą do szkoły czasem?
0: Przychodzą bardzo regularnie, liceum uczy pani Alina Papiewska, więc jak nie do szkoły, to do pani Aliny na pewno.
1: A ci dawni absolwenci zaglądają do was czasem?
0: Czasem tak. Mieliśmy 20-lecie, więc na 20-lecie właśnie w tej uroczystości wzięło udział kilku absolwentów. No, absolwenci, którzy już pokończyli studia, już mają dzieci, prawda, więc trudno się wyrwać, ale kto może, to nas odwiedza. Już teraz przychodzą dzieci absolwentów do przedszkola.
1: Bardzo piękne.
0: Tak, także taki ciąg jest.
1: Mówi się o was, że jesteście szkołą rodzinną. Co pani najbardziej lubi w tej szkole? Od czego ona jest tak bardzo rodzinna?
0: Wiadomo, atmosferę tworzą ludzie. Także w szkole jest naprawdę świetny zespół nauczycieli i nie tylko nauczycieli, bo mamy świetnego sekretarza, pana Andrzeja Stalosza. Dzięki niemu no, wiele uroczystości, imprez, spotkań, wyjazdów może dojść do skutku, ponieważ on jest
1: doskonale dwujęzycznego.
0: Doskonale dwujęzyczny i osoba bardzo odpowiedzialna. Lubi pracę w szkole, widzę, i naprawdę odpowiedzialnie pracuje. Poza tym no, on też wnosi dużo takiego no, swojego ciepła i siebie do pracy w naszej szkole. Nauczyciele są cudowni, myślę, że jest dobra atmosfera, dobrze się nam pracuje i to jest ważne.
1: I rodzice, proszę Państwa, tutaj bardzo dużą rolę odgrywają rodzice.
0: Zgadza się, rodzice też są bardzo pomocni, otwarci na różnego rodzaju nasze inicjatywy. Myślę, że ta współpraca dobrze się nam układa, przynajmniej takie po efektach widać, że dzieci lubią przychodzić. Rodzice tutaj nas bardzo wspierają, za co jesteśmy im wdzięczni. Cieszę się, że możemy powiedzieć, że jesteśmy taką jedną społecznością. My też się staramy, żeby się rodzice w szkole dobrze czuli, mają swój kącik, mogą sobie tam posiedzieć, napić się kawy, herbaty, mogą porozmawiać. W przyszłym roku planujemy jeszcze dodatkowe ciekawe zajęcia dla rodziców, żeby się nie nudzili.
1: Nie powiemy jakie?
0: Nie, tajemnica na razie.
1: Proszę Panią, zbliża się Dzień Polonii. Czego Pani sobie życzy z tej okazji? Czego życzy Pani swoim uczniom, znajomym z Polonii?
0: Życzę im jedności, żeby przedkładali dobro społeczności nad swoje prywatne ambicje.
1: A Pani zdrowia życzę i wytrwałości wielu, wielu uczniów. Na pewno na przyszły rok już się sporo zapisało, a wróćmy może do tego, na jakiej stronie internetowej mogą Państwo szukać?
0: Nasza szkoła to jest szkolpol.hu.
2: proszę Państwa, moim i Państwa gościem w Dniu Dziecka, takim opóźnionym nieco, ale polskim, była pani dyrektor ogólnokrajowej uzupełniającej Szkoły Polskiej i Przedszkola na Węgrzech, pani Anna Lang. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Miłych wakacji.

Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojan, Ryki Gejmesz i kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.

Mojenoj dragoj supruzi, je li dar vaš povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Ištvan.

Bueno i dragoj baki, je li dar vaš u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje unuka Emma koja je jako voli.